0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audicija v języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego dzisiejsi goście Piotr Drobniak i Łukasz Skórko z Instytutu Polskiego w Wilnie przedstawią Państwu 20. jubileuszowy Festiwal Filmu Polskiego, który rozpoczyna się 14 października. Zaprosimy też na inne imprezy kulturalne, a zaczynamy nasz program od aktualności z kraju. Spółka ESO informuje, że z powodu silnego wiatru liczba odbiorców pozbawionych prądu wzrosła do niemal 3000. Większość awarii odnotowano w regionie kowieńskim, jednak wraz z nasilaniem się wiatru coraz więcej zgłoszeń napływa również z wybrzeża. Jak poinformowała przedstawicielka ESO Rasa Jotkienie, dostawy energii elektrycznej udaje się przywracać odbiorcom średnio w czasie krótszym niż 2 godziny. Tymczasem strażacy informują, że na wybrzeżu wiatr już przewraca drzewa. W Klepedzie jedno z nich spadło na 3 samochody. Większość zgłoszeń pochodzi z Naryngi i Klepedy. W porcie w Klepedzie z powodu wyjątkowo silnego wiatru wprowadzono ograniczenia w ruchu statków. Jednak na razie żadne jednostki nie oczekują na wpłynięcie do portu ani na jego opuszczenie. Dowódca Wojska Litewskiego Raimundas Vaikšnoras omówił z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Wiesławem Kukulą realizację planu współdziałania sił zbrojnych Orsza oraz wspólne ćwiczenia, podczas których żołnierze trenują reagowanie na zagrożenia i obronę korytarza suwalskiego. Podczas spotkania poruszono również kwestie wspólnych planów obronnych, wzmocnienia obrony powietrznej oraz integracji systemów bezzalogowych z siłami zbrojnymi. Jak poinformowano w komunikacie litewskiego wojska, Litwa kupuje produkowane w Polsce przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe krótkiego zasięgu Piorun, które zwiększą zdolności obrony powietrznej litewskich sił zbrojnych. Ponadto polscy żołnierze sił powietrznych uczestniczyli 13 razy w misji NATO Baltic Air Policing, polegającej na patrolowaniu przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. W tym roku przejście do szerszego formatu misji obrony powietrznej ma wzmocnić gotowość do reagowania na zagrożenia powietrzne i rakietowe. Wiceminister transportu Dovilė Sujetaitė poinformowała, że tymczasowe zniżki na przejazdy pociągami i autobusami będą kosztować państwo łącznie około 6 milionów euro. Aby złagodzić skutki wyjątkowo wysokich cen paliw, od dziś obowiązuje 50% zniżka na przejazdy pociągami w ruchu krajowym. Obniżone ceny będą obowiązywać do końca roku. Od 1 listopada do końca grudnia planuje się również wprowadzenie 50% zniżki na przejazdy autobusami między miastowymi, jak

0: wyjaśniła wiceminister, w przypadku autobusów konieczna będzie zmiana ustawy. W Kownie rozpoczyna się dziś hakaton Ognista Tarcza, organizowany przez Litewski Związek Strzelców oraz Kowieński Park Nauki i Technologii. Podczas wydarzenia twórcy technologii oraz przedstawiciele środowisk biznesowych, naukowych i obronnych przez 3 dni będą dyskutować o tym, jak wzmocnić bezpieczeństwo regionu bałtyckiego. Eksperci spotykają się już po raz 4, a tym razem skupią się przede wszystkim na ochronie litewskiej przestrzeni powietrznej. Dowódca Litewskiego Związku Strzelców Linas Idealis powiedział, że doświadczeniami w zakresie obrony powietrznej podzielą się Ukraińcy, którzy rozwinęli już takie systemy. Dziś na Litwie rozpoczyna działalność infolinia dla nauczycieli, za pośrednictwem której pedagodzy będą mogli uzyskać wstępną pomoc psychologiczną i prawną. To inicjatywa, ale być może po prostu konieczność w dzisiejszej pracy nauczyciela, ponieważ obciążenie nauczycieli jest naprawdę bardzo duże. I to nie tylko w procesie nauczania. Nauczyciel jest osobą, do której zwracają się dzieci. Sam również musi czasem dostrzec, dlaczego dziecku coś się udaje lub nie, jaki jest jego stan emocjonalny. Powiedziała dziennikarzom w piątek podczas prezentacji infolinii minister oświaty, nauki i sportu Raminta Popowienie. Specjalistyczna infolinia będzie działać w każdy dzień roboczy w godzinach od 15 do 19. Pracujący na niej specjaliści będą udzielać nauczycielom konsultacji dotyczących stresu związanego z pracą, wypalenia emocjonalnego, konfliktów interpersonalnych i nękania. Nauczyciele będą mogli również zwracać się z pytaniami dotyczącymi prawa pracy, wynagrodzeń oraz procedur bezpieczeństwa. Celem tego nowego narzędzia wsparcia jest zwiększenie bezpieczeństwa zawodowego i dobrostanu emocjonalnego pedagogów. Jak poinformowała Popowienie, konsultacja psychologiczna dla nauczycieli będzie trwała 30 minut i będzie udzielana od razu. Natomiast na konsultację prawną trzeba będzie się wcześniej zarejestrować. Wśród najważniejszych wydarzeń Instytutu Polskiego w Wilnie tej jesieni jest jubileuszowa 20. edycja Festiwalu Filmu Polskiego, który potrwa aż 2 tygodnie i odbędzie się w 8 miejscowościach na Litwie. W programie znalazło się około 50 filmów, retrospektywa twórczości Andrzeja Wajdy i Tadeusza Konwickiego, spotkania z artystami oraz liczne wydarzenia towarzyszące, mówi Piotr Drobniak, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie.
1: 14 października otwieramy nasz Festiwal Filmu Polskiego, który potrwa 2 tygodnie, także to już naprawdę niedługo. Program jest zamknięty, w tej chwili pracujemy nad katalogiem i już będziemy szerzej informować o szczegółach.
2: Bo to jest impreza, to jest tydzień filmu polskiego, na który czekają nie tylko Polacy, czekają Litwini, lubią polskie kino, znają już polskie kino i dzięki temu festiwalowi właśnie no, uzupełniają może swoje braki, bo też są filmy pokazywane już, nie tylko te najnowsze.
1: Tak. Przykładem może być chociażby Kronika wypadków miłosnych Konwickiego. Dużo w tym roku mówiło się o tym pisarzu, przecież pochodzącym stąd, z kolonii wileńskiej. I niedawno sam dowiedziałem się, czytając jakiś artykuł, że podobno większość ludzi nie wie, że Kronika wypadków miłosnych, film Andrzeja Wajdy, zresztą notabene jeden z mniej znanych filmów Wajdy, jest na podstawie prozy Konwickiego. Także przypominając ten akurat film, bo on znajdzie się też w programie festiwalu, przypominamy jednocześnie postać Tadeusza Konwickiego związanego z tą ziemią. Pani redaktor użyła tutaj takiego sformułowania tydzień filmu polskiego, ja bym powiedział 2 tygodnie,
2: już to dwa.
1: Aż 2 tygodnie, tak, bo ten festiwal, który przecież ma już pewną markę, bo będziemy mieli jego 20. edycję. On rzeczywiście przez pewien czas nazywał się Tydzień Filmu Polskiego, natomiast my wracamy, co chciałem podkreślić, do takiej pełnej formuły, do dużego festiwalu, a o jego rozmachu świadczy to, że w sumie filmów będzie aż 50, jeżeli zliczymy filmy fabularne i dokumentalne. Można więc powiedzieć, tak zresztą powiedziałem już w niedawnym wywiadzie, że jeszcze nigdy nie było festiwalu o takim rozmachu. Także edycja jubileuszowa, edycja specjalna, ale to znaczy również bogata w propozycje.
2: Czyli wracamy do nazwy Festiwal
1: tak,
2: Filmu Polskiego.
1: Wracamy do nazwy Festiwal Filmu Polskiego i wracamy do takiej tradycji, że odbywa się on nie tylko w Wilnie, ale również w innych miejscowościach, w sumie w 8 miejscowościach na terenie całej Litwy. I co ważne, kiedy podjęta została ta decyzja o wznowieniu festiwalu, kiedy zaczęliśmy go przygotowywać, wszystkie te ośrodki, które wytypowaliśmy poza Wilnem, one bardzo chętnie zgodziły się, bardzo były zainteresowane tym, żeby film polski powrócił do kin, również w mniejszych miejscowościach. Z tych mniejszych miast szczególnie interesujące są Morzejki dla nas, bo jest to siedziba Orlen Lietuva. A chciałem podkreślić, że właśnie litewski Orlen jest głównym sponsorem tego wydarzenia. Bez Orlenu, bez pomocy Orlenu miałaby ona mniejszy zasięg i w związku z tym również duża część tych festiwalowych projekcji będzie miała miejsce właśnie w Morzejkach. Co ciekawe też nie tylko Instytut obchodzi w tym roku swój jubileusz, ale także to jest rok 20-lecia Orlenu na Litwie. Także to, że tam również będą odbywały się projekcje festiwalowe, ale także inne imprezy kulturalne związane z jubileuszem Orlenu, no to świadczy o tym, że Orlen, ta największa litewska firma i jednocześnie największa polska firma na Litwie, dba o kulturę.
2: Największy podatnik.
1: I największy podatnik, oczywiście.
2: Czy przyjadą jacyś goście w związku z takim jubileuszem?
1: Tak, przyjadą goście i będą to zarówno goście oficjalni, te jeszcze może nie potwierdzę, ale będzie to przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który weźmie udział w uroczystym otwarciu festiwalu 14 października w Wilnie. Natomiast ze środowiska filmowego mamy potwierdzony udział Wojciecha Smarzowskiego, wielkiego polskiego reżysera. Jego najnowszy film Dom Dobry będzie pokazywany na festiwalu. Oprócz tego jeszcze kilka osób może mniej znanych, jeszcze nie o tak wielkiej renomie, ale bardzo obiecujących twórców.
2: Czyli filmy polskie, które zdobywały już jakieś nagrody na festiwalu w Gdyni, tradycyjnie właśnie przyjeżdżają później tutaj do Wilna.
1: Tak, tak, to są właśnie takie filmy, ale nie tylko one. Będą to również filmy starsze, dlatego że elementem festiwalu będzie retrospektywa filmów Andrzeja Wajdy, związana również z tym, że mamy rok Andrzeja Wajdy, stulecie jego urodzin, więc przypominamy tego wybitnego twórcę o światowym znaczeniu. Ale będą też filmy dokumentalne i będą też na przykład dwa najnowsze i takie no, już głośne w świecie filmy Jana Komasy, polskiego reżysera, który robi w tej chwili karierę międzynarodową.
0: A to o szczegółach programu festiwalowego rozmawiam z Łukaszem Skórko, dyrektorem artystycznym 20. Festiwalu Filmu Polskiego.
2: Program 20. jubileuszowego Festiwalu Filmu Polskiego już jest chyba zapięty na ostatni guzik, więc jakie filmy przyjadą do Wilna i co się w ogóle udało sprowadzić?
3: No, program w tym roku jest imponujący, szeroki i no, wręcz rekordowy, bo filmów zaprezentujemy aż 50 podczas 120 seansów w 8 miastach na całej Litwie, czyli oczywiście w Wilnie i w 7 miastach poza stolicą. A w Wilnie będą to seanse w kilku różnych kinach, bo zarówno we View, to jest dawne multikino w centrum handlowym OZAS, obie pasaki, Skalwia, sala kinowa Narodowej Szkoły Filmowej LMTA i w sala teatralna Domu Kultury Polskiej w Wilnie, więc nawet w Wilnie jest cały wachlarz miejsc festiwalowych, do których serdecznie zapraszamy. W tym roku program główny po raz pierwszy zostaje się konkursem głównym, w którym zaprezentujemy 26 najnowszych polskich filmów pełnometrażowych. To będą zarówno fabuły, jak i mamy film dokumentalny Listy z Wilczej, prezentowany we współpracy z festiwalem Niapotoguski nas. Przypomnijmy dwa najgłośniejsze polskie filmy z tegorocznego festiwalu Kino Pawaseris, czyli Franca Kafkę i Dom Dobry, odpowiednio Agnieszki Holland i Wojciecha Smarzowskiego. Dwa kolejne filmy będą premierowe, ale zaprezentowane również we współpracy z festiwalem Kreives, czyli wileńskim festiwalem queerowym. To będzie film Erupcja i film Norwegian Dream, więc to będą z kolei pierwsze pokazy wcześniej nieprezentowanych do tej pory filmów. A pozostały program to zarówno produkcje, które miały już pojedyncze pokazy na Litwie, ale w dużej mierze są to premierowe pokazy. Między innymi film Chopin Michała Kwiecińskiego, Ministranci Piotra Domalewskiego, którzy są naszym filmem otwarcia, wielki zwycięzca ubiegłorocznego festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni, nagrodzony 7 nagrodami, w tym właśnie nagrodą główną Złotymi Lwami dla najlepszego filmu oraz nagrodą publiczności. Żeby też tak podciągnąć ten wątek nagród publiczności w Gdyni, to będziemy prezentować film Dobry Chłopiec Jana Komasy, który w tym roku, niecałe 2 tygodnie temu, zdobył nagrodę publiczności na tegorocznym festiwalu w Gdyni i jeszcze kilka innych nagród, w tym nagrodę za montaż, za reżyserię obsady i nagrodę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego, więc to będzie bardzo świeży film, zaprezentowany wyłącznie podczas 3 pokazów. Jednego pokazu w Wilnie, w Kownie i w Kłajpedzie, więc jeśli mogę polecić jeden konkretny film, to bardzo serdecznie polecam ten. Jan Komasa, oczywiście znany twórca, reżyser chociażby nominowanego do Oscara Bożego Ciała, Dobry Chłopiec jest jednym z 2 filmów Jana Komasy, który w ostatnim czasie zrealizował właśnie te 2 produkcje w języku angielskim z międzynarodową obsadą. Więc ten taki swoisty dyptyk międzynarodowy to jest właśnie Dobry Chłopiec i Rocznica, którą też zaprezentujemy, więc oba te anglojęzyczne filmy Jana Komasy są w programie. Jeśli chodzi o inne pokazy premierowe, no to zaprezentujemy chociażby komedię, może nie romantyczną, ale taką około romantyczną, z Piotrem Adamczykiem i Iloną Ostrowską, nagraną w Druskiennikach, polsko-litewska koprodukcja w całości w języku polskim, Seks dla opornych. To będzie też jedyny seans w Wilnie, o ile dobrze pamiętam. Również zapraszam w tegorocznym konkursie Perspektywy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zaprezentowany został polski dramat surrealistyczny pod tytułem Mroki, na bazie książek Mroki i Pomroki. W pokazie tego filmu w kinie Skalwia w Wilnie, w premierowym właśnie pokazie, udział wezmą reżyser filmu Bartosz Szyszko, twórca głównej roli Hubert Miłkowski oraz operator Wawrzyniec Skoczylas, który realizował chociażby zdjęcia do filmu Skąd Dokąd, który był ostatnio też również prezentowany na Litwie.
2: Zawsze są filmy dla młodzieży, a czasami też zdarzają się filmy animowane dla dzieci. Czy coś tym razem jest dla tego młodszego widza?
3: Jak najbardziej. Staraliśmy się oczywiście, żeby to była oferta atrakcyjna. Jeśli chodzi o widzów najmłodszych, no to mamy 2 propozycje familijne oraz propozycje dla najmłodszych uczniów szkół. Będą to pokazy, które zarówno będą właśnie w godzinach takich lekcyjnych, jak i w weekendy o godzinie 16, więc można się wybrać albo ze szkołą, albo z rodziną, dowolnie. Oba filmy będą prezentowane w polskiej i w litewskiej wersji językowej, w dubbingu polskim lub litewskim, oczywiście do wyboru. Są to filmy Psoty dla nieco starszych widzów od lat 7 i dla jeszcze młodszej widowni mamy film Ryjówka Przeznaczenia. Co ciekawe, oba te filmy 16 października wchodzą na całej Litwie do dystrybucji kinowej i będą normalnie w obiegu kinowym, a my oczywiście zapełniamy tę lukę, pokazując w języku litewskim film tam, gdzie nie dociera, czyli na przykład w Morzejkach, a w Wilnie i w Stolecznikach oferujemy pokazy w języku polskim, żeby tak uzupełnić trochę tę ofertę. Oczywiście pokaz Ryjówki Przeznaczenia i pokaz Psot odbędzie się również przedpremierowo, bo są to dni 15-16 października, właśnie zanim rozpoczną się te pierwsze pokazy dystrybucyjne. Mamy też ofertę dla uczniów klas starszych. W tym roku jest to film LARP, Miłość, Trolle i inne questy Kordiana Kądzieli. Jest też to nasz film zamknięcia, a warto też wspomnieć, że Kordian Kądziela jest również bohaterem jednej z naszych 4 retrospektyw jako młody, obiecujący polski twórca i jeden z 2 reżyserów, współreżyser serialu 1670, czyli wielkiego hitu Netflixa. Zaprezentujemy podczas darmowego pokazu w Domu Kultury Polskiej w Wilnie 5 jego etiud krótkometrażowych z czasów studiów. Każda inna, wszystkie świetne, także bardzo serdecznie zapraszam. Wstęp wolny.
2: Powiedziałeś o retrospektywie, czyli w tym roku bohaterem tych filmów będzie Andrzej Wajda.
3: Retrospektywy, tak jak wspomniałem, będą 4. Najbardziej liczną retrospektywą jest właśnie retrospektywa poświęcona stuleciu Andrzeja Wajdy, w której zaprezentujemy kilka pełnometrażowych filmów twórcy, ale być może najbardziej zaakcentować chciałbym pokaz Brzeziny, która będzie połączona, znaczy projekcja Brzeziny zostanie połączona z projekcją krótkometrażowego, 3-minutowego filmu Lekcja pływania, który to film był wcześniej nieznanym filmem Andrzeja Wajdy. Został odkryty na początku tego roku pełnym przypadkiem w archiwum w Milanówku, gdzie funkcjonował w ogóle w dokumentacji pod pierwotnym tytułem Artysta. Pierwotnie ludzie myśleli, że w ogóle film nigdy nie został zrealizowany, ale udało się go odkryć doktorowi Jarosławowi

0: Czechowiakowi z Łódzkiej Szkoły Filmowej, który też będzie naszym gościem i opowie o tej historii, zapowiadając film i oczywiście w spotkaniu po projekcji, więc będzie to nie lada gratka, ponieważ będzie to jeden z pierwszych pokazów kinowych lekcji pływania na świecie i niewątpliwie ciekawa okazja do obejrzenia nieznanego wcześniej filmu Andrzeja Wajdy, więc dla tych, którzy często mówią, że no Wajda to już wszyscy znają Wajdę, no to mamy świetną okazję, żeby się przekonać, że jednak nie.
1: Może wszyscy, może nie wszyscy, ale lubią
0: Tak.
1: tego
0: No i
1: reżysera.
0: jeszcze oczywiście są inne sekcje retrospektywne, również w stulecie reżysera kolejnego, czyli Tadeusza Konwickiego, również bardzo związanego z Litwą. Dwa jego filmy, Dolinę Issy oraz Kronikę Wypadków Miłosnych zaprezentujemy. To jest oczywiście film w reżyserii Andrzeja Wajdy, ale na podstawie scenariusza Konwickiego. Wspomniana retrospektywa krótkich metraży Kordiana Kądzieli oraz filmów dokumentalnych, filmów krótkometrażowych Marcela Łozińskiego, który wielokrotnie Litwę odwiedzał. I który niestety odszedł w roku ubiegłym, więc też chcieliśmy w ten sposób upamiętnić tego dokumentalistę, tego twórcę, właśnie takim pojedynczym pokazem w kinie Skalwia w Wilnie.
1: Jubileuszowy festiwal, 50 filmów, 120 pokazów, głośni reżyserzy, głośni aktorzy. Rzeczywiście jubileusz.
0: Tak, i oczywiście nie sposób też nie wspomnieć o chyba naszym głównym gościu, największym nazwisku, czyli Wojciechu Smarzowskim, który przyjeżdża na nasz festiwal i weźmie udział w dwóch pokazach swojego najnowszego filmu Dom Dobry. Będzie to pokaz w sali teatralnej Domu Kultury Polskiej w Wilnie, częściowo właśnie zarówno w ramach 20. Festiwalu Filmu Polskiego, jak i w ramach spotkań z kinem polskim, czyli cyklu organizowanego przez DKP. A drugi pokaz odbędzie się właśnie w sali szkoły filmowej, Litewskiej Szkoły Filmowej na ulicy Olandu, gdzie też weźmie udział w spotkaniu z tamtejszymi studentami oraz społecznością akademicką. Na to spotkanie wstęp wolny. W DKP można nabyć jeszcze bilety. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Może jeszcze powiem jedną
1: Tak,
0: rzecz,
1: tak.
0: ale jednym z takich ciekawszych wydarzeń tegorocznej edycji będzie pokaz filmu Niemego Mocny Człowiek Henryka Szaro z muzyką na żywo. Jeden pokaz odbędzie się w Skalwi, a drugi w Centrum Kultury w Morzejkach. Na oba pokazy oczywiście obowiązuje wstęp wolny, a w Skalwi jedyne co to należy odebrać darmowy bilet w dniu pokazu, żeby oczywiście upewnić się, że sala pomieści wszystkich chętnych. Więc tutaj na to uczulam, że taki bilet należy odebrać, ale pokaz ten organizujemy we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym oraz Festiwalem Kina Wczesnego Pirmo i Panga. Więc bardzo się cieszymy na tę współpracę i mam nadzieję, że też to będzie świetna okazja do obejrzenia tego filmu, który był co prawda prezentowany na Litwie chyba 9 lat temu, ale w wersji pierwotnej, krótszej o ponad pół godziny, ponieważ film został właśnie ponownie zrekonstruowany przez Filmotekę Narodową po tym, jak odnaleziono jego nową wersję, nieznaną wcześniej, ponieważ w ogóle przez wiele lat film uchodził za zaginiony. Więc będzie to taka wyjątkowa okazja do obejrzenia jednego z pierwszych i najciekawszych w sumie filmów niemych w Polsce.
1: A z którego roku pochodzi
0: Z
1: ten?
0: 1929 roku. I jest to zadziwiająco angażujący dramaturgicznie film, więc proszę się też nie bać tego określenia kino nieme, które obecnie brzmi przerażająco i szczególnie z muzyką na żywo powinno to być takie bardzo duchowe przeżycie.
1: Początki filmu w ogóle,
0: Oczywiście.
1: filmu nieme. Film polski cieszy się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców Litwy. To starsze pokolenie zawsze podkreślało, że Polska była oknem na świat, że tam się uczyli, od nich się uczyli tego fachu. Może macie jakąś statystykę, ile ludzi ogląda te filmy w czasie festiwalu, bo jednak to jest oczekiwane wydarzenie w mieście.
0: Zobaczymy, jak tegoroczna edycja. Nie ukrywam, że bardzo chętnie pobilibyśmy rekord 19. edycji, która była ostatnią właśnie numerowaną edycją. W ostatnich 7 latach festiwal pod różnymi nazwami w dużo mniejszej skali się odbywał, głównie przez pandemię. Z tego co kojarzę, to właśnie na 19. edycji zgromadziło się około 9 tysięcy widzów i to był rekord, bo wcześniej ta publiczność była mniejsza, również kilkutysięczna, ale były to mniejsze liczby. Gdyby udało się dorównać albo przebić tamten wynik, to oczywiście byłoby bardzo, no byłoby świetnie. A czy się uda, to zobaczymy. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy na wszystkie pokazy.
1: Pełny program, szczegółowy, z podaniem gości, na jakich filmach, po jakich seansach. Wszystko macie to na stronie Instytutu.
0: Cały program festiwalu, bardzo szczegółowy harmonogram z podziałem na miasta, z możliwością interakcji.

0: Przy każdym pokazie można kliknąć w przycisk, który przekierowuje bezpośrednio do zakupu biletów, albo jest informacja o tym, że obowiązuje wstęp wolny lub wstęp wyłącznie za zaproszeniami. Jest na naszej stronie internetowej festiwalu lenkukinas.lt. Wersja oczywiście strony w obu językach funkcjonuje, w języku polskim i litewskim, więc tam cała informacja się znajduje i zachęcamy oczywiście do korzystania z tej strony.
1: O 20. Festiwalu Filmu Polskiego na Litwie opowiadali Piotr Drobniak, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, oraz Łukasz Skórko, dyrektor artystyczny jubiluszowego festiwalu.
2: Wiadomości kulturalne.
1: Centrum Rozrywki i Biznesu w Wejszyszkach zaprasza dzisiaj o godzinie 16.30 wszystkich, aby wspólnie ocalić od zapomnienia historię dawnych Wejszyszek. Święto seniorów połączy ciekawość młodzieży z bezcennymi wspomnieniami starszego pokolenia. Nie zabraknie twórczych warsztatów, pięknej muzyki, serdecznych rozmów oraz wspólnej zabawy tanecznej. Zapraszamy do spędzenia tego wyjątkowego wieczoru razem. Dzisiaj i jutro w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w sali teatralnej odbędzie się 3. Młodzieżowy Festiwal Sztuki Teatralnej Sol Oriens. Udział w nim wezmą młodzieżowe grupy teatralne z Litwy i Polski. Będzie dużo teatru, młodych ludzi, emocji, spotkań i przede wszystkim pasji do sceny. Jutro w godzinach od 11 do 18 w Barbakanie Murów Obronnych Wilna odbędzie się Dzień Średniowiecza. Czy jesteście gotowi poczuć prawdziwy oddech historii? Wasza ulubiona jesienna tradycja powraca. Podczas wydarzenia Dzień Średniowiecza w Barbakanie Szlachetne Wilno czeka na Państwa mnóstwo angażujących atrakcji, które ożywią ducha dawnego miasta. Od szczęku broni po autentyczne aromaty miejskiej kuchni. Zapraszamy na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Świętego Jakuba. Jutro o godzinie 20 w kościele pod wezwaniem świętych apostolów Filipa i Jakuba w Wilnie odbędzie się koncert Modlitwa Duszy. Tego wieczoru wystąpi chór Astrolabium z Torunia, któremu towarzyszyć będzie kapela Bydgoszczyńskiej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Połączone siły chóru i zespołu kameralnego poprowadzi Kinga Litowska, a jako solistka wystąpi Ingrida Gapowa. W programie znajdą się współczesne dzieła sakralne polskich i brytyjskich kompozytorów. Stowarzyszenie Traugut.org zaprasza na wernisaż wystawy fotograficznej Pokolenia autorstwa Sławomira Fibiga oraz spotkanie z twórcą. Odbędzie się ono 11 października o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Szylanach w rejonie wileńskim. Wystawa podejmuje temat pamięci, tożsamości i ciągłości pokoleniowej, ukazując człowieka i jego relację z miejscem. Fotografie Sławomira Fibiga powstały w 1992 roku podczas ogólnopolskiego pleneru fotograficznego Wileńszczyzna 92. Wśród jego uczestników znalazła się grupa artystów z Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jednym z odwiedzonych miejsc były Szylany, niewielka i malownicza wieś w pobliżu Wilna, zamieszkana również przez polską społeczność. Pojawienie się fotografów stało się dla mieszkańców niecodziennym wydarzeniem i spotkaniem z gośćmi. Po 34 latach fotografie pojawią się w miejscu, w którym powstały. Ich prezentacja otwiera przestrzeń spotkania przyszłości z teraźniejszością. Staje się próbą uruchomienia archiwum społecznego, którego współtwórcami są dziś mieszkańcy Szylan. Rozpoznawanie osób, domów i miejsc, dopowiadanie nazwisk, rodzinnych historii i wspomnień pozwala uzupełnić to, czego nie zapisał fotograf. Polski Teatr w Wilnie zaprasza widzów na wyjątkowy, charytatywny spektakl pod tytułem W Małym Dworku w reżyserii Jana Buchwalda. Spektakl odbędzie się 13 października o godzinie 19 w sali teatralnej Domu Kultury Polskiej w Wilnie. To wydarzenie, które połączy sztukę z pamięcią i wdzięcznością wobec ludzi niezwykle zasłużonych dla polskiego środowiska na Wileńszczyźnie. Dochód ze spektaklu zostanie przeznaczony na wsparcie budowy pomników Jerzego Surwily oraz Alwidy Antoniny Baj. Osób, których dorobek, oddanie polskiej kulturze i wieloletnia praca pozostawiły trwały ślad w naszej wspólnej historii. Artyści pragną, aby tego wieczoru teatr stał się nie tylko miejscem spotkania ze sztuką, ale także przestrzenią pamięci i solidarności. 15 października o godzinie 17.30 zapraszamy na projekcję filmu dokumentalnego Świat smaków, zapachów i kolorów Fani oraz na spotkanie z reżyserem filmu Andrzejem Ciecierskim. Film dokumentalny opowiada o mieszkającej w Wilnie pionierce kuchni wegetariańskiej Fani Lewando. Przed

Drugą wojną światową prowadziła ona w Wilnie popularną restaurację dietojarska Jadłodajnia przy dzisiejszej ulicy Niemieckiej. Serwowano w niej dania wegetariańskie inspirowane tradycjami kuchni aszkenazyjskiej. Fania Lewando łączyła nietypowe smaki i przywiązywała dużą wagę do zdrowego odżywiania, wierząc, że podstawą dobrego zdrowia jest bogata w witaminy dieta pozbawiona mięsa. Tuż przed wybuchem II wojny światowej wydała książkę kucharską w językach jidysz i polskim, zawierającą 400 przepisów wegetariańskich. Niestety wybuch wojny przerwał jej międzynarodową karierę. W 1941 roku Fania Lewando i jej mąż zginęli, a książka kucharska zaginęła w wojennym chaosie. Po wielu dziesięcioleciach jeden z egzemplarzy książki został niespodziewanie odnaleziony na londyńskich targach książek antykwarycznych. Przetłumaczona na język angielski przez Nowojorski Instytut IWO książka stała się bestsellerem, a następnie ukazała się również w językach litewskim, polskim i czeskim. Film zostanie wyświetlony w oryginalnej wersji językowej po polsku z litewskimi napisami. Po pokazie filmu odbędzie się spotkanie z reżyserem Andrzejem Ciecierskim. Wstęp wolny. Więcej propozycji kulturalnych na najbliższy tydzień podajemy na naszym portalu Wiadomości LRT. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do skorzystania z naszej oferty kulturalnej. Miłego weekendu. Renata Dunajewska. Do usłyszenia.